bardzo lighting po guzicy. Gówno pada plechopiczkę, bloka, bloka, bloka, bloka.